0: Gentlemen, Wildfire, featuring Michael Patrick Kelly. Je tisto, kar smo slišali, sledi skonku 90-ta. Z Vladom Kreslinom, Tvoje jutro in Rockset, Joyride.
1: 90-ta so zakon.

0: V bistvu sploh ni potrebe, da bi napovedoval, kaj nas je sedaj doletelo, kaj se dogaja, ni potrebe.
1: Ne.
0: Ampak bom vseeno povedal, hitro je ravno dovolj hitro.